jest świat. To jest miejsce, gdzie nic nie jest realne. To jest miejsce, gdzie wszystko.